0: kumene ngoti mase vele kungama kahle le kawara le kume ngwe ndlela le yo simra kahle swinene le lavaku go ri fika makume vele ndlela le na vaku ta kumika kahle nhloko maka le inga ta vakare reply yona ka sikura na motla ka karlo ini wunga heta kimbilo hi ndlela le mike ni ranga ni kutane ita buya kahle na nhloko maka
1: kalambilwile.